No i w ten oto prosty sposób wszystko to dobre kiedyś się kończy. Również wyjątkowo długie wakacje redakcji Radia Mix. Ostatnia nasza audycja 28 czerwca, przedwakacyjna. Dzisiaj 30 dzień sierpnia. Oj, ciężko. Bardzo ciężko, ale mimo wszystko bardzo wypoczęci stoimy na stanowisku i witamy Was w tą właśnie niedzielę pochmurną, troszeczkę deszczową, przynajmniej jak jechaliśmy do studia. Deszcz nas złapał w naszej drodze. Pan Dyzio po mojej lewej stronie, ja tutaj za heblami. Witamy Was raz jeszcze. Uff, długie wakacje, długie! Ale będzie malutka rekompensata, nie martwcie się, tak, o szczegółach za kilka minut dosłownie. Także przygotujcie długopisy, przygotujcie kartki i bądźcie cierpliwi. Wynagrodzimy Wam taką długą nieobecność. Na razie 33 minuty po godzinie 8, a więc bardzo prosto, zaczynamy.

0: Milczę. Milczę. Patrzę. Patrzę.
1: I tak w prosty bardzo sposób naszą dzisiejszą audycję otworzyła Kasia Nosowska, która tak na marginesie dzisiaj obchodzi swoje 55. urodziny, a utwór, który słyszeliście, jeden z kolejnych cztery utwory ukazały się nie tak dawno promujące nową płytę Kasi Nosowskiej. Czekamy, czekamy na nową płytę. 36 minut po godzinie 8, Radio Mix do godziny 10. Dzień dobry raz jeszcze, dzień dobry po tak długiej nieobecności. Odpoczęliśmy bardzo intensywnie, sporo jeżdżenia, sporo oglądania, ale również sporo lenistwa. No nie będziemy ukrywać, wakacje są po to, żeby się trochę rozleniwić, pofolgować i tak dalej, sami zresztą wiecie, jak to jest na wakacje. No ale cóż, wszystko co dobre kiedyś się kończy, również wakacje, bez względu na to, jakby one były niedługie, raczej długie, chciałem powiedzieć, w związku z tym jesteśmy na posterunku, jesteśmy z wami już, można powiedzieć, po okresie wakacyjnym, aczkolwiek niektórzy z nas dopiero zaczynają wakacje, każdy czas na to, żeby wyjechać i sobie odpocząć, obojętnie w jaki sposób jest dobry, żeby to zrobić. Radio Mix do 10, 100.5 FM oczywiście, lub przez internet koapradio.org. Tam polska flaga, jak otworzy się strona naszego radia i również przycisk, po którym jeśli naciśniecie, automatycznie będziecie słuchać nas na żywo lub
2: anywhere you travel, you can go into your Google Play Store and then download the Radio Player Canada app, and you can, then you can listen to your favorite radio station, Co-op Radio, CFRO 100.5 FM.
1: No właśnie, za całkowitą darmochę w waszych sklepach, w jakich zaopatrujecie się w wasze aplikacje, możecie pobrać aplikację Radio Player Canada tam po literką C, Co-op Radio, i tam w niedzielę od 8.30, w zależności od tego, gdzie jesteście, ta godzina może być różna, jesteśmy również z wami, tak jak mówiłem, za całkowitą darmochę. 604-684-7561, numer do godziny 10 do naszego studia, będzie wam potrzebny, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, malutka rekompensata za to, że tak długo nas nie było. Dzisiaj karta upominkowa do sieci restauracji Cactus Club o wartości, bum, bum, bum, $100. To może sam zagram, nie mogę niestety. Lub Radio Mix MIKS pisane razem @gmail.com. To już 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. 63 lata temu, w roku 1963, podczas niemieckiej wystawy radiowej w Berlinie Zachodnim, firma Philips zaprezentowała magnetofon kasetowy wraz z kasetą magnetofonową. 48 lat temu, w roku 1978, para z Niemiec Wschodnich steroryzowała i zmusiła przy pomocy pistoletu zabawki załogę samolotu PLL-LOT Tu-134 lecącego z Gdańska do wschodniego Berlina do wylądowania na zachodnio-berlińskim lotnisku Tempelhof. Zaci dopiero. I 46 lat temu, w roku 1980, podpisano porozumienie szczecińskie i były to 33 postulaty. Dzień później oczywiście w Gdańsku i w wielu innych jeszcze miastach. No dobrze, to chyba tyle. Aha, jeszcze jedna taka malutka uwaga. Dzisiaj musimy się spowiadać do odpowiednika Zajksu, który jest w Polsce, czyli musimy wypełnić taką malutką ankietę, co gramy, jak gramy i czy jest kanadyjska tutaj zestawienie, czy również kanadyjska muzyka jest. Także dzisiaj kilka anglojęzycznych utworów, ale raz na jakiś czas musimy, także bądźcie cierpliwi i wyrozumiali. Za chwileczkę właśnie taka jedna piosenka, nasz lokalny chłopak tutaj będzie grał, więc chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy go posłuchali. Colin James teraz właśnie słyszycie, a my usłyszymy się za kilka minut. Przygotujcie coś do pisania i kartki będą wam dzisiaj potrzebne na naszą zabawę. Radio Mix do 10:00.

Colin James w Radiu Mix. Nasz lokalny chłopak tutaj mieszka niedaleko zresztą. Za 16 minut, godzina 9, niedziela, 30 dzień sierpnia 2026 roku. 1 września w Polsce rozpoczyna się rok szkolny. U nas, jak wiecie, dopiero za tydzień jeszcze, uwaga, no niestety, za tydzień jest ekstra dzień wolny od pracy w poniedziałek. W związku z tym, jak już tradycja nakazuje, Radia Mix nie będzie. No właśnie, no tak to już bywa. W każdym razie, ale jesteśmy za to dzisiaj, także należy się cieszyć z tego, co mamy. Dzisiaj jesteśmy z wami do 10. Za tydzień nas nie ma, ponieważ mamy długi weekend, a wracamy za 2 tygodnie. Także za 2 tygodnie już w pełni wypoczęci, przygotowani do tego, żeby być z wami w niedzielne poranki od 8.30 do 10.00. Wakacje i po wakacjach, tak jak powiedziałem, bardzo intensywne. Przemyśl, piękne miasto, jeśli nigdy nie byliście, bardzo gorąco polecam tam 2 tygodnie z Przemyśla do Krakowa. Jeszcze piękniej, właściwie wszystkie miasta polskie są piękne, także ciężko byłoby wybrać, które jest najpiękniejsze. Bardzo drogie parkingi w Krakowie, jeśli kiedykolwiek będziecie udawali się samochodem, to najlepiej gdzieś na obrzeżach i po prostu później komunikacją miejską, a najlepiej to pociągiem. Pociągiem redakcja Mix również jechała i to 2 razy do Przemyśla i z Przemyśla ze Szczecina. Pierwsza podróż sypialnym, pamiętającym czasy PRL-u, ale bardzo, bardzo wygodnie, bardzo czysto i przyjemnie. Pociąg nocny oczywiście. W drodze powrotnej w ciągu dnia. Pierwsza klasa również bardzo wygodna. Szerokie siedzenia, bardzo wygodne. 6 osób tylko w przedziale. Tu się nic nie zmieniło i uwaga, bardzo ważna wiadomość, jeśli będziecie wybierali się kiedykolwiek pociągiem w dłuższe trasy, pamiętajcie o tym, żeby wykupić sobie siedzenie. Jest to bardzo ważne, ponieważ bardzo dużo osób wykupuje pierwszą klasę, mogą jechać pierwszą klasą, ale nie wykupuje siedzeń. W związku z tym skaczą tak od siedzenia do siedzenia, które jest wolne, to siadają. Jeśli ktoś przyjdzie już z wykupionym siedzeniem, wtedy wstają, idą do innego przedziału i tak dalej, i tak dalej. Jest to chyba jedyna rzecz, która jest dla mnie niezrozumiała i jakoś nie mogłem tego pojąć i nie mogę tego strawić, ale jest jak jest. A poza tym bardzo fajnie, bardzo bezpiecznie i punktualnie, co należy podkreślić, przynajmniej tymi pociągami, którymi jechałem ja. Nad morzem tydzień czasu Mrzeżynie, która była naszą bazą, stamtąd Dziwnów, Niechorze, Kołobrzeg i Ustka, piękne miejscowości, można rzec, że takie same, aczkolwiek inne. I nie tylko tym, że na magnesach jest nazwa danej miejscowości, magnes taki sam, tylko nazwa inna, albo Ustka, albo Kołobrzeg, albo Mrzeżyno, albo Niechorze, albo Dziwnów, ale to był również bardzo fajny i ciekawy czas. W związku z tym właśnie, że byliśmy nad morzem i pojeździliśmy po kilku małych, mniejszych lub większych miejscowościach, mam dla was takie malutkie pytanko, taka zabawa, żebyście nie myśleli, że o was zapomnieliśmy. Oczywiście rekompensata rekompensatą, no ale w tym świecie tak już jest wszystko stworzone, że za darmo nie ma nic. W związku z tym u nas również, może nie za całkowitą darmochę, ale tak przy takim malutkim waszym wysiłku, na pewno ktoś z was tą kartę upominkową do sieci restauracji Kaktus Club o wartości $100 tym razem. $100, wow! Dla was przygotowaliśmy. Pytanie będzie dotyczyło latarni morskich. Zadawałem to pytanie już chyba rok temu, może dłużej, nie pamiętam, ale wtedy chodziło mi o najwyższą latarnię z 4 wymienionych, a tym razem chodzi mi o najniższą latarnię z 4 miast, które zaraz wam powiem. 604-684-7561, numer do naszego studia. Dzwońcie w różnych sprawach, ale również jeśli chodzi o naszą zabawę, lub radiomix.mix, pisane razem @gmail.com. Nasza linia otwarta do 10, ale jeśli chodzi o naszą zabawę, to mniej więcej jeszcze przez 60 jakieś, powiedzmy,
67 minut, ok? Do 9.55. No dobrze, jeśli jesteście gotowi, ja również, w związku z tym podgłośnijcie wasze radia, słuchaweczki. Ja wyciszę trochę muzyczkę, żeby było słyszeć. Klaus, prosimy o ciszę. Tutaj, prawda, żeby dobrze było słychać. W związku z tym pytanie brzmi: która z tych latarni jest najniższa? Niechorze, Ustka, Jastarnia czy Kołobrzeg? Która z tych latarni jest najniższa? Niechorze, Ustka, Jastarnia czy Kołobrzeg? 604-684-7561 lub Radiomix MIKS pisane razem @gmail.com. Czekamy na odpowiedzi dla osoby, która prawidłowo odpowie. Oczywiście wszystkie osoby trafią do naszego koła fortuny i mniej więcej o godzinie 9.55 nastąpi losowanie osoby, która zdobędzie naszą kartę upominkową do sieci restauracji Cactus Club. To chyba tyle. Kwartet Atom String i bardzo znany utwór. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli problemów, żeby go rozpoznać. Radio Mix do 10. Dzień dobry bardzo.

No właśnie, kwartet Atom String i w utworze Ale w koło jest wesoło. Oczywiście nie mieliście problemu, żeby odgadnąć, kto oryginalnie zaśpiewał ten utwór. Jak najbardziej zespół Perfect. Perfect, tak na marginesie. W czwartek i ostatni dzień festiwalu Sopockiego, który właśnie miał miejsce, rozpoczął się w ostatni poniedziałek i potrwał 4 dni i Perfect wystąpił w czwartek, w ostatni wieczór właśnie w Sopocie. Jeśli macie możliwość, to bardzo gorąco polecam cały koncert Lady Punk, Perfect, Jam i wiele jeszcze innych znanych zespołów i wykonawców. No i oczywiście Maryla Rodowicz. No Maryli Rodowicz nie mogło zabraknąć na takim festiwalu jak Sopot. Za 6 minut godzina 9. Radio Mix do godziny 10 w niedzielę, 30 dzień sierpnia. Ja tu tak jednym okiem będę patrzył na piątą kolejkę Polskiej Ekstraklasy, która dzisiaj się kończy, właśnie trwa spotkanie. Właśnie. Bądź tu mądry i pisz wiersze i popatrz, kto tutaj gra. Już widzę. Górnik Zabrze, GKS Katowice. A dlaczego właśnie Górnik Zabrze i GKS Katowice, skoro ja tu mam napisane, że Raków Częstochowa, ale to jest jakaś inna kolejka. Coś tu jakiś chochlik mi wpadł pod moją nieobecność i mi namieszał. No w każdym razie Górnik GKS 0-1, czyli dla GKS. No dobrze, postaram się naprawić te wszystkie szkody, które zostały wyrządzone, tak to zwykle bywa. A prosiłem, żeby ktoś mnie zastąpił. Niestety nie było odważnej osoby, żeby to zrobiła. No i jest jak jest. Nasza zagadka jeszcze trwa. Przypomnę tylko szybciutko pytanie. Która z tych latarni jest najniższa? Niechorze, Ustka, Jastarnia czy Kołobrzeg? 604-684-7561 lub Radio Mix MIKS pisane razem @gmail.com. Dzisiaj wszystkie utwory nowe w naszej audycji, prawie wszystkie, większość, 99% nowych utworów. Jeśli mówię nowe, to znaczy takie, które mają 2 lub 3 tygodnie max. No bo wiadomo, no, nie było mnie sporo, więc ciężko mi było to wszystko na bieżąco śledzić, ale na razie wszystko nowe. Tak jak i ten utwór właśnie, na przykład ten wykonawca znany z zespołu Wilki, czyli Robert Gabliński, wydał swoją nowy utwór zatytułowany Lambada. Brzmi bardzo tajemniczo. No to posłuchajmy, o czym to śpiewa pan Robert.

Robert Gawliński w Radiu Mix, a na naszym zegarze za 25 sekund godzina 9. My do godziny 10 w niedzielę, 30 dzień sierpnia, po dwumiesięcznej nieobecności. Jeszcze jedna malutka uwaga odnośnie podróży do PL. Jeśli nie macie paszportu polskiego, to bardzo gorąco, no może nie proszę, ale polecam, żeby go wyrobić. Naprawdę. W Frankfurcie straszne kolejki dla tych, którzy nie są w Unii Europejskiej. Lecąc z Frankfurtu do Berlina, mało nie spóźniliśmy się na samolot, dlatego że ponad godzinę staliśmy do odprawy paszportowej. Lecąc z powrotem, na szczęście mieliśmy okienko 5-godzinne, ale czas był jeszcze dłuższy, ponieważ ponad 2 godziny staliśmy w kolejce do odprawy paszportowej, z zazdrością patrząc na 3 czy 4 stanowiska dla tych, którzy są w Unii, przy których nie było nikogo. Ale zasada jest prosta. Unia idzie tędy, a ci, co nie, idą tamtędy. Także nie wiem, jaki jest wasz stosunek do paszportu polskiego, ale ja go sobie na pewno teraz już będę musiał wyrobić, bo to jest skaranie boskie. Przynajmniej we Frankfurcie tak było. Nie mogę opowiedzieć, jak było w innych większych miastach, bo tam nie byłem, ale we Frankfurcie to było, no, to było koniec świata, można powiedzieć. Strasznie długie kolejki, także lepiej mieć na wszelki wypadek i później dosłownie kilka sekund taka odprawa trwa i już można cieszyć się wolnością, w cudzysłowie oczywiście. A znając Niemców, nie wiem czy wiecie, ale są okropnie szczegółowi. No ale jest jak jest. Także taka maluteńka uwaga. Jeśli wybieracie się do Polski, to proponuję, żeby ten paszport jednak mimo wszystko wyrobić i będzie wtedy naprawdę święty spokój, mówiąc inaczej. No, to tyle, jeśli chodzi o wydłużone wakacje Radia Mix. A na naszym lokalnym podwórku oczywiście cały czas pieni jeszcze przez tydzień, ostatni dzień za tydzień, czyli 7 września. Jest to święto, dzień pracy w Kanadzie i w Stanach, w związku z tym mamy dodatkowy dzień wolny. I również oczywiście na pewno mnóstwo ludzi odwiedzi PNE. Tam wiele atrakcji, jak i również mnóstwo koncertów codziennie, prawie codziennie. Jutro PNE zamknięte, w poniedziałki z reguły jest zamknięte, oprócz tego, co będzie za tydzień, czyli 7, bo to już ostatni dzień. O szczegółach oczywiście na stronie internetowej pne.ca. Tam znajdziecie wszelkie różne informacje dotyczące tegoż zagadnienia. 2, prawie 3 minuty po godzinie 9, Radio Mix do godziny 10, Muniek Staszczyk, fenomen polskiej sceny muzycznej o ponad 4 dekad, lider zespołu T-Love, oczywiście również kariera solowa. I co zrobił? No, zaprzyjaźnił się z częstochowskim artystem Macio Maślikowskim. Połączyli siły i wytworzyli taki duet, który nazywa się Muniek plus Macio, który nagrał jedną pioseneczkę, Kochanie, czas się podnieść, tak brzmi ten utwór, a promuje on album Muńka Staszczyka, który ukaże się 25 września.

Muniek Staszczyk i Macio Maślikowski w nowym utworze Kochanie, czas się podnieść. 6 minut po godzinie 9, niedziela, 30 dzień sierpnia. Szybki rzut oka na to, co się dzieje na boisku. GKS Katowice, Górnik Zabrze, 35 minuta, bez zmian. GKS prowadzi 1-0. Wczoraj Lewandowski strzelił gola i asystował przy drugim, także zapunktował. Jeśli tego nie wiecie, gra oczywiście w zespole z Chicago. No ale jak gra, ta gra. Także życzymy mu wszystkiego najlepszego, absolutnie bez dwóch zdań. A na naszym lokalnym podwórku musiałem zobaczyć, co się będzie działo i uwaga, uwaga, w najbliższy weekend od 5 września, w tak zwane pożegnanie lata, czyli festiwal muzyczny i kemping. Wow! Wszystko będzie miało miejsce w Myszyn, oczywiście. Wstęp, o ile się nie mylę, chyba nie jest wolny, ale głowy nie dam. Muszę poszukać, to powiem wam troszeczkę później. W każdym razie, jeśli chcecie wziąć udział w tym, że właśnie festiwalu muzycznym, nie ma najmniejszego problemu. 5-6 września wystąpią zespoły znane na terenie Metro Vancouver. Deep Cuts, Groove, Hey Juta, właśnie, Joe Gam i Slovak The Sound. Same perełki. W każdym razie 5-6 września, o szczegółach troszeczkę później. Niech się rozejrzę tutaj w tym temacie, o co chodzi, i na pewno wam trochę więcej powiem. I co jeszcze? Jeszcze polski festiwal oczywiście w North Vancouver 12 września. To jest niedziela, o ile się nie mylę, spojrzę w kalendarz. Nie, to jest sobota. W sobotę 12 września. Oczywiście znana lokalizacja, czyli kilka dosłownie kroków od ostatniej stacji Seabus, także jeśli zamierzacie udać się na tenże właśnie festiwal, najlepszą drogą, żeby tam się dostać, będzie komunikacja miejska. Od 1 po południu do 9 wieczorem 12 września w sobotę za 2 tygodnie, ale o szczegółach jeszcze będę mówił w dzisiejszej audycji, ponieważ za tydzień nas nie ma, więc nic nie powiem. A za 2 tygodnie już będzie po festiwalu, także jeszcze coś na ten temat wam będę mógł powiedzieć. No dobrze, wracamy do muzyki. Bardzo sympatyczna młoda kobieta. Tak się złożyło, że bodajże na Netflixie polskim, będąc w Polsce, automatycznie jesteście przerzuceni na Netflix polski, także mnóstwo różnych polskich filmów i seriali. Również film z koncertu Sanach. A 4 września kończy się jej wielka trasa zatytułowana Sanach na stadionach. 4 września, tak. I bardzo sympatyczny koncert, bardzo ciekawy. Jeśli macie jakiekolwiek dojście do tego, to bardzo gorąco polecam. Niezwykle spektakularny i zrobiony z wielkim rozmachem, także pełny stadion. Czy stadiony, bo to było chyba z kilku stadionów nagrywane, więc naprawdę młoda osóbka, widzę, że porywa serce nie tylko młodzieży, ale również tej starszej młodzieży, także na widowni widziałem osoby w różnym wieku, i młodsze, i starsze, i młodsze, wszyscy się bawili wyśmienicie, mnóstwo gwiazd występowało również w Sanach. W każdym razie Sanach w międzyczasie nagrała taki sobie nowy utwór, który właśnie w tej chwili w Radiu Mix.

bardzo sympatyczna model słupka Sanach w nowym utworze zatytułowany Kapitan. Jeszcze raz polecam, jeśli macie dojście, to możecie sobie zobaczyć pełnometrażowy film z koncertu Sanach na stadionach. Piękny, piękny film. Pewnie Doda pozazdrościła, bo też chce zrobić taki koncert za rok, bodajże również na Narodowym. Zobaczymy, jak jej wyjdzie. 15 minut po godzinie 9 w niedzielę, 30 dzień sierpnia 2026 roku. No i już znalazłem oczywiście, po prostu komputer pokazał mi nie tą kolejkę polskiej ekstraklasy, którą miał pokazać. Pokazał piątą, a w tej chwili odbywa się szósta i sprawa się wyjaśniła, także przepraszam wszystkie dzieci, bo myślałem, że to dzieci po prostu, których w studiu nie ma, a wszystko jest tutaj porozregulowane, no ale to nie było to. W każdym razie, szósta kolejka, Wisła Płock, Korona Kielce 0-2, Legia Warszawa Śląsk 1-1, Radomiak Krakowia 2-1, Motor Piast Gliwice 0-2, Wisła Kraków, Wieczysta Kraków 2-0. Kraków, piękne miasto. Musicie być, jeśli jeszcze nie musicie tam pojechać, jeśli nie byliście. Zagłębie Lubin, Pogoń Szczecin 0-0, Raków Częstochowa, Jagiellonia, Białystok 2-5. I w tej chwili ja tu mam pokazane, że GKS prowadzi 2-0, a na moim monitorze jest jeszcze 1-0. No ale podejrzewam, że to, co widzę na komputerze, jest chyba bardziej wiarygodne, ponieważ jest już 45 minuta plus 1 minuta doliczona. I właśnie jest już 2-0 dla GKS i to było w tym momencie właśnie pokazane tutaj, czyli 2-0 prowadzi GKS po pierwszej połowie i dzisiaj zakończenie szóstej kolejki Widzew Łódź Lech Poznań. To tyle, jeśli chodzi o szóstą kolejkę polskiej ekstraklasy. A teraz, no cóż mogę powiedzieć o tym wykonawcy? Właściwie powiem tylko tyle, to co on powiedział i tu cytuję. Zawsze łatwiej było mi pisać smutne piosenki niż szczęśliwe. Pomyślałem więc, dobra, spróbuję z tym się zmierzyć. Chciałem oprzeć utwór na takim rytmie, przy którym trudno usiedzieć w miejscu. Miał wyzwalać radość. Mówię w tej piosence o próbach porozumienia się ze zwierzętami, o kontakcie z naturą, o siedzeniu pod starym dębem z filiżanką herbaty i docenianiu takiej chwili. Chodzi o proste rzeczy, o otwarcie się na to, co dobre, kiedy jesteśmy zajęci i narzekamy na to, co złe. Koniec cytatu. A jeśli jeszcze powiem, że była pełnia księżyca, to chyba wszyscy wiemy, o kogo chodzi.

nieplanowany występ zespołu Republika. Tak się jakoś złożyło, że nasze studio przywitało mnie również entuzjastycznie. Włączył się alarm przeciwpożarowy, w związku z tym chciałem oszczędzić wasze uszy i w ten oto sposób mogliście posłuchać również zespołu Republika. No właśnie, tak to właśnie bywa. Jak nie tak, to siak. No ale jest jak jest. 9.30 na naszym zegarze. Radio Mix do godziny 10 w niedzielę, 30 dzień sierpnia. A przed tym niefortunnym wydarzeniu, przed tym niefortunnym wydarzeniem oczywiście słuchaliśmy Petera Gabriela ze swojej nowej, z nową piosenką, którą wydał, tak jak zwykle, w pełni księżyca. Album ukaże się w tym roku. Nie jest jeszcze specyficzna data podana, ale w tym roku ma ukazać się album. I artysta sobie tak właśnie wymyślił, że co pełnię księżyca raz na miesiąc będzie wydawał nowy utwór. Pięknie. Przypomnę o naszej zagadce, ponieważ ona jeszcze cały czas trwa. Jeszcze nasza linia jest otwarta przez mniej więcej 20, no powiedzmy 5 minut, może trochę mniej. Zagadka brzmi: która z tych latarni jest najniższa? Niechorze, Ustka, Jastarnia czy Kołobrzeg? 604-684-7561 lub radiomix miks pisane razem @gmail.com. Czekamy na odpowiedzi. Artur Rojek w nowym utworze Mirafiori.

Artur Rojek w radiu, miks w utworze Mirafiori. Nowa płyta już niebawem, we wrześniu, o ile się nie mylę. Artur Rojek również wystąpił na festiwalu w Sopocie, bodajże w środę, ale nie jestem pewny, także musicie zobaczyć i znaleźć. Świetny koncert zresztą, polecam. Cały zresztą festiwal, jeśli macie taką możliwość do zobaczenia, to bardzo gorąco polecam. Świetna muza, świetni wykonawcy, wspaniała atmosfera. Zresztą, jak to w Polsce. 35 minut po godzinie 9, Radio Mix do godziny 10 w niedzielę, 30 dzień sierpnia. Więcej informacji na temat festiwalu muzycznego, który będzie miał miejsce 5 i 6 września, czyli już w najbliższą sobotę i w najbliższą niedzielę. Długi weekend, tak jak powiedziałem, święto pracy w Kanadzie i w Stanach. W związku z tym poniedziałek wolny, można się wybrać. Festiwal muzyczny połączony będzie z kempingiem, także jeśli macie taką ochotę, możecie oczywiście tam również przenocować, absolutnie pod własnym namiotem lub pod własnym samochodem, mieszkaniem na kółkach, obojętnie jak to nazwiecie. Ale jest taka możliwość. Jeśli nie, to będziecie mogli tylko po prostu pojechać, pooglądać koncert muzyki, jak i również wiele różnych atrakcji. W tym wszystkim bierze udział oczywiście bardzo prężnie działająca organizacja Mały Polak w Kanadzie, która zajmie się pysznym jedzeniem na tymże właśnie festiwalu. A bar, co jest bardzo ważne, a bar poprowadzą estońscy gospodarze. Z Estonii będą trunki, także przygotujcie się raczej na spanie na tymże właśnie festiwalu. Wszystko będzie miało miejsce w Mission 32113 Olson Avenue i z tego, co tu się dowiedziałem, to nie jest za darmo. Wstęp kosztuje tylko i wyłącznie $25, a dzieci wchodzą za darmo. Także ja proponuję, żebyście wy, dorośli, wzięli swoje mamy i wtedy proszę ja ciebie, proszę ja was, mamy powiedzą, a to jest moje dziecko i wejdziecie absolutnie za całkowitą darmochę. Nie, nie, no nie, ja tego nie powiedziałem, także nie bierzcie tego absolutnie sobie do serca. W każdym razie na scenie wystąpią Deep Cuts Groove, Hey Juta, Joe Gunn oraz Slovak Sound. Czeka na was wyjątkowy weekend pełen muzyki na żywo, polskich przebojów, słowackich i czeskich piosenek, a także świetnej atmosfery wspólnego śpiewania i tańca. Do dyspozycji będzie 5 akrów terenu z miejscem na namioty i kampery. Zamówione zostały również dodatkowe toalety, co jest bardzo ważne w tym przypadku. Pyszne jedzenie przygotuje Mały Polak w Kanadzie, a bar, tak jak mówiłem, poprowadzą estońscy gospodarze. Oczywiście możecie również przywieźć własne jedzenie i napoje. Proszę bardzo. Oprócz koncertu planujemy ognisko, piłkę nożną, siatkówkę i mnóstwo okazji do wspólnej zabawy oraz poznania ludzi z różnych kultur. I uwaga, uwaga, na miejscu nie będzie prądu ani bieżącej wody. Dlatego warto odpowiednio się przygotować, a liczba miejsc jest ograniczona. A więc, jeśli nie boicie się takiego wezwania typu nie ma prądu, nie ma bieżącej wody, nie wiadomo jak będzie z zasięgiem, jeśli chodzi o wasze telefony lub inne urządzenia elektroniczne, te na baterie to i tak będą działały, także spokojnie, a inne tu nie ma gwarancji, także jeśli jesteście przygotowani na tego typu i na plastikowe toalety oczywiście, nie ma bez dwóch zdań, to bardzo gorąco was zapraszam na pożegnanie lata na festiwal muzyczny i kemping 5 i 6 września, czyli w najbliższą sobotę i w niedzielę, 32113 Olson Avenue w Mission, oczywiście w Brytyjskiej Kolumbii. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie internetowej parasolka.ca. Pan Kamil świetnie to robi, muszę to podkreślić. I tam również klikniecie na link, który jest dołączony do tejże informacji i tam również jeszcze więcej informacji. Także zapraszam bardzo serdecznie. To jeśli chodzi o festiwal muzyczny i pożegnanie lata, a 12 września, czyli za 2 tygodnie w sobotę,
w Vancouver, przepraszam, w North Vancouver oczywiście, polski festiwal, polski dzień. O, i tu nawet jest napisane, pozostało 13 dni, 2 godziny, 20 minut i 32 sekundy. Ładnie to zostało zrobione. Wow, pięknie. W każdym razie organizatorem oczywiście jest Klub Belvedere, o ile się nie mylę. Mnóstwo różnych sponsorów, także nie będę ich czytał. Wstęp wolny od godziny 1 po południu do godziny 9 wieczorem. Oczywiście nie muszę przypominać, że również mnóstwo suchego prowiantu i mokrego picia. I między innymi właśnie, skoro mowa była o małym Polaku w Kanadzie, o festiwalu muzycznym i pożegnaniu lata, również mały Polak w Kanadzie będzie na tymże festiwalu. Także podejdźcie do stolika, porozmawiajcie, miłe panie i panowie chyba wytłumaczą wam, powiedzą wam, na czym ta organizacja polega, bo naprawdę jest to jedna z niewielu organizacji na terenie Metro Vancouver, która tak prężnie działa i angażuje się nie tylko w polonijne imprezki, ale również, tak jak widzieliśmy, w międzynarodowe. A to jest bardzo ważne, żeby głos nasz był słyszalny wszędzie w tym betonie Metro Vancouver. No dobrze, to 12 września. Za 2 tygodnie. I to tyle, jeśli chodzi o aktualne informacje na temat, co się będzie działo na terenie Metro Vancouver, jeśli chodzi o Polonię i nie tylko, ale przede wszystkim o Polonię. Pozostałe informacje za 2 tygodnie, 13 września, ponieważ 13 września Radio Mix wraca na antenę po tygodniowej przerwie, oczywiście spowodowanej czym? No, dniem pracy, a w dniu pracy Radio Mix odpoczywa. No dobrze, to tyle. To był Artur Rojek, a teraz kolejna zawartość kanadyjska, którą jesteśmy prawnie zobowiązani, żeby wam puszczać. Basia Bułat w Radio Mix.

Basia Bułat w Radiu Mix. Za 15 minut, godzina 10. Szybko, po raz ostatni przypomnę tylko nasze pytanie, jeśli chodzi o naszą zabawę, tak należy do tego podchodzić, do wygrania karta upominkowa do sieci restauracji Cactus Club, bodajże 17 lokalizacji na terenie Motrawanku, może więcej, nie wiem, musicie poszukać, ale na pewno znajdziecie coś blisko swojego miejsca zamieszkania. Cały pitch polega na tym, żeby jechać jak najdalej. Właśnie o to wszystkim chodzi. W każdym razie pytanie brzmi, która z tych latarni jest najniższa? Niechorze, Ustka, Jastarnia czy Kołobrzeg? 604-684-7561 lub radiomix.mix pisane razem @gmail.com. Jeszcze przez, powiedzmy, kolejną piosenkę. Będzie ona trwała 5 minut, bo później muszę oczywiście wszystkie imiona wrzucić do naszego koła fortuny i mniej więcej za niespełna 10 minut odbędzie się losowanie. A dzwonicie i piszecie. A to jest dla nas najważniejsze. Oczywiście, żeby tą kartkę komuś dać. No nie chodzi o to, czy nas słuchacie, czy nie. Tylko o to chodzi, żeby tą kartkę komuś dać. Kartę upominkową. Właśnie. O to w tym wszystkim chodzi. Utwór, który usłyszycie za chwileczkę, Los Cebula i Krokodyle Łzy, ukazał się w roku 2013. Oczywiście mowa o zespole Koma, ale Piotr Rogucki postanowił ten utwór wydać jeszcze raz z takim zespołem zatytułowanym pod tytułem, który się nazywa Normalni Ludzie. Trochę inaczej. Inna wersja tego samego utworu z roku 2013, czyli sprzed 13 lat. Los Cebula i Krokodyle Łzy w Radiu Mix.

Piotr Rogucki, Normalni ludzie w utworze Los Cebula i Krokodyle Łzy. Inna wersja tegoż utworu sprzed 13 lat. Za 8 minut godzina 10, Radio Mix tylko i wyłącznie do godziny 10. Nasza linia, jeśli chodzi o naszą zabawę, została już zamknięta. Przypomnę, dzisiaj ktoś z Was zostanie właścicielem karty upominkowej do sieci restauracji Kaktus Club o wartości $100. Dziękujemy naszemu sponsorowi, który chciał i pozostanie anonimowy, o to właśnie chodzi. Jeśli byście mieli ochotę zasponsorować coś, niecoś, to proszę o kontakt 604-684-7561 tylko do 10 w czasie trwania audycji, a tak normalnie to Radiomix MIKS pisane razem @gmail.com. No dobrze, pytanie naszej dzisiejszej zabawy brzmiało, która z tych latarni jest najniższa? Niechorze, Ustka, Jastarnia czy Kołobrzeg? Oczywiście prawidłowa odpowiedź to Jastarnia, 13,5 metra. To chyba najniższa latarnia w Polsce, ile się nie mylę. Ale jeśli nie byliście w Niechorzu, to nie jest najwyższa latarnia na polskim wybrzeżu, ale naprawdę ta latarnia w Niechorzu to jest, robi wrażenie, mówiąc krótko. Zapraszam, jeśli nie byliście, pojedźcie, zobaczcie, nawet jeśli byście musieli być tylko przyjazdem. Przy okazji Muzeum Miniaturowych Latarni, wszystkich latarni, jakie znajdują się na Wybrzeżu Polskim, także również to warto zobaczyć. Jest to przesympatyczne miasteczko nadmorskie z bardzo fajną plażą, jeszcze z lepszą, dłuższą ulicą niż w Mrzeżynie, jeśli chodzi o zakupy, to dla pań. Ja nie wiem, to wszystkie ulice są takie same, bez względu na to, gdzie pojedziemy, czy będziemy w Dziwnowie, czy będziemy w Kołobrzegu, no w Kołobrzegu może nie, ale czy będziemy w Mrzeżynie, to te same sklepy i te same, wszystko jest to samo. W każdym razie, oprócz nazw miast, bo w Niechorzu nasze magnesy na lodówkę będą miały napisane Niechorze, a w Mrzeżynie będą miały napisane Mrzeżyno. Niczym się nie różnią, tylko nazwą. W każdym razie prawidłowa odpowiedź to Jastarnia. Wszystkim tym, którzy wzięli udział w naszej zabawie, bardzo serdecznie dziękuję. Jak zwykle w takich przypadkach muszę to podkreślić, że zwycięzca jest tylko jeden. Także niech to Was nie zniechęci do kolejnych udziałów w naszych zabawach, ponieważ będą. Nie wiem, czy za tydzień nie, bo za tydzień Radia Mix nie ma. Nie wiem, czy za 2 tygodnie, nie wiem, czy za 3 tygodnie, ale na pewno będzie. Prędzej czy później coś takiego znowu będzie. Także zapraszam do naszych audycji w każdą niedzielę od 8.30 do 10.00 100.5 FM. No dobrze, chyba czas najwyższy, żeby już... Aha, jedna malutka uwaga. Wrócę do imprez sportowych. Bramka, która została strzelona przez GKS Katowice, została nieuznana, w związku z tym wynik dalej brzmi 1-0 dla GKS Katowice, a wszyscy sympatycy tenisa, którzy trzymają kciuki nie tylko za Iga Świątek, ale również innych reprezentantów Polski. Przypominam, że dzisiaj rozpoczęło się turniej US Open, a jutro Iga Świątek o godzinie 4 po południu, to jest gwiazdka, czyli może być później, na pewno nie wcześniej, ale na pewno później. Jutro Iga Świątek zagra z reprezentantką Chin, ojejku, Wang Xiu, no tak jest napisane, także tak przeczytałem, ok, za pomyłkę, przepraszam. Jutro o godzinie 4 po południu lub najprawdopodobniej później. No dobrze. Nasza koło fortuny jest przygotowane, tu podgłośnie tylko, żeby było dobrze słychać. Nie wiem, jak to będzie słychać, ale będzie muzykę. Wyciszamy. Klaus, proszę o ciszej. Bardzo dobrze, dziękuję uprzejmie. I uwaga, uwaga, za 30 sekund wszystko zostanie ujawnione.

No pięknie. Uwaga, uwaga. Zwycięzcą. Wszyscy jesteście zwycięzcami. No to może źle powiedziałem, ale po prostu osobą, która otrzymuje kartę upominkową do sieci restauracji Cactus Club o wartości $100 jest pani Mariola. Pani Mariola, pani Mariolo, w ciągu 10 minut po zakończeniu audycji się z panią skontaktujemy. Ale jeszcze raz dziękuję wszystkim. Wszyscy jesteście zwycięzcami, tak jak powiedziałem. W związku z tym dziękuję jeszcze raz i bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy do nas zadzwonili i napisali i wzięli udział w naszej zabawie. Nasza audycja już dobiega końca. Ostatnia piosenka. Zobaczymy się, usłyszymy się raczej za 2 tygodnie o 8:30 w najbliższą sobotę. Radio X od 9 do 11, 93,1 FM. Naszą audycję oczywiście kończy zawartość kanadyjska. Któż by inny? Matthew Goodband z Coquitlam, tak na marginesie, zakończy naszą audycję. A wytrzymajcie się ciepło. Do usłyszenia za 2 tygodnie w dniu babci i dziadka, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone i Kanadę. Trzymajcie się ciepło raz jeszcze. Ciao.